Mamy dzisiaj poniedziałek, 14 dzień września i 257 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Roxana i Bernard, ale także Szymon, Jan, Wiktor, Albert i Siemiomysł. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. A dzisiaj obchodzimy dzień walki z wypaleniem zawodowym. Nie wiem jak wy, ale coś w tym chyba jest. A jeżeli chodzi o kwestie rozrywkowo-klubowe, to podpowiem, że możecie już dzisiaj na godzinę 19 wybrać się do Kina Kijów, a tam stand-up, i to nie byle jaki, bo Wojciech Mani i Piotr Bukartyk będą występowali na scenie. Wydarzenie na pewno warte odnotowania, powtarzam, Kino Kijów dzisiaj o 19:00. Natomiast jeżeli wolicie nieco inną formę rozrywki, taką bardziej otwartą, oczywistą i w ogóle, to mogę wam podpowiedzieć, że w klubie Studio właśnie jutro o godzinie 20:00 Kabaret Hrabi i Wojtek Kamiński występować będą. Czyli jak to będzie być facetem? No i zobaczymy, jak im się to uda przedstawić. A jeżeli chodzi o kwestię kinową, no to proponuję wam obejrzenie Odysei Christophera Nolana z doskonałą obsadą i no oczywiście historią, bo jest to jeden z najstarszych eposów znanych nam oczywiście, czyli opowiada Odyseję według Homera. A chodzi o to, że Odyseusz wraca do domu po wojnie trojańskiej, no i oczywiście ma liczne wyzwania i wiele problemów. A jest to chyba jedna z ostatnich okazji, aby obejrzeć ten film na wielkim ekranie. Można to będzie zrobić jeszcze dzisiaj o 15:55, ewentualnie jutro o 13:05 i 19:20. Oczywiście zapraszam. Informacje bieżące, a tutaj chciałbym podkreślić, że jest konkurs, moi drodzy, bo jeszcze tylko do 8 października można przysyłać prace konkursowe na konkurs fotograficzny zorganizowany przez Politechnikę Krakowską w ramach Dni Jana Pawła II. Przypominam, że jest to 21. edycja konkursu, a hasło tegorocznej edycji to Droga do Życia. Konkurs ma oczywiście charakter otwarty i jest adresowany do w zasadzie wszystkich, czyli profesjonalistów i amatorów, a można nadsyłać 4 prace. Natomiast istotną sprawą jest tutaj to, że są oczywiście nagrody finansowe, bardzo cenne. No i jeszcze jedna sprawa. Pracę należy dostarczyć do pawilonu konferencyjno-wystawowego Kotłownia na ulicy Warszawskiej 24. Tak jak mówiłem, termin dostarczenia prac to 8 października. Natomiast myślę, że jest to akurat ostatni moment, aby ewentualnie usiąść, przejrzeć swoją kolekcję fotografii i zastanowić się, czy możemy coś zaprezentować. Przypominam, nagrody atrakcyjne, a termin składania prac 8 października. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co o tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę, dzień po dniu, godzina po godzinie. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko, co zrobić potrzeba, już żeście zrobili. Reszta po naszej stronie, a my gwarantujemy doskonałą atmosferę, ciekawą tematykę, no i oczywiście dobrą muzykę. To wszystko dla was, moi drodzy, a przy okazji również przypominam, że jeżeli są wśród was osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w pracy w radiu, czyli realizacji programów, prowadzenia programów, przygotowywania tematów, audycji, produkcji radiowej, to wszystko oczywiście możecie zrealizować u nas. Zapraszam do współpracy, no i do słuchania nowinek też oczywiście. Do usłyszenia.

it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym tygodniu września w programie Poranek w Nowinkach. A witam Was serdecznie, Tomasz Kapuśniak. Dodam jeszcze, że dzisiaj podsumowanie jednego z ważniejszych wydarzeń ekonomicznych, bo skończyło się forum ekonomiczne w Karpaczu, o którym zaraz coś niecoś dopowiem.

No tak, moi drodzy, zakończyło się 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, w którym Politechnika Krakowska jako partner uczelniany brała bardzo aktywny udział. Dość powiedzieć, że na zakończenie forum, które zakończyło się w czwartek, wręczono statuetkę nagrody, która przeznaczona była dla firmy, no powiedzmy, bardziej zaangażowanej w kwestie związane z AI i nie tylko, czyli AI Visionary Award. Nagroda została wręczona przez Monikę Firlej, to akurat przedstawicielka Politechniki Krakowskiej, czyli Future Lab Politechniki Krakowskiej. Natomiast sama statuetka powędrowała do firmy Comax Polska, która dostarcza rozwiązania z branży górniczej i recyklingu na całym świecie. Co więcej, no jest to po raz kolejny, gdy taka nagroda trafia z Politechniki Krakowskiej do bardzo zasłużonej firmy z tego obszaru. Natomiast z drugiej strony nie można również zapomnieć o tym, że w ramach forum zaprezentowany został również raport dotyczący uzbrojenia, ale nie tylko, czyli po prostu chodzi o kwestie związane z zabezpieczeniem działalności przemysłu obronnego, a ściślej zapewnienie, no w zasadzie nie tyle zapewnienia, tylko przebiegu łańcuchu dostaw dla przemysłu obronnego, co aktualnie zyskuje oczywiście zupełnie inny wymiar. Jednym z wniosków było centralna mapa bezpieczeństwa, ewolucja roli mądra, odpornej zamiast pełnej autorki, amunicja 155 mm jako priorytet, ludzie to kapitał obronny, czas to bezpieczeństwo. To ogólne wątki wynikające z tego raportu przygotowanego m.in. przez specjalistów z Politechniki Krakowskiej, ale oczywiście współtworzonego przez inne czołowe polskie uczelnie, w tym Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą, Uniwersytet Warszawski czy Szkołę Główną Handlową, no i oczywiście Wojskową Akademię Techniczną. Natomiast wątkiem chyba najbardziej istotnym, bo autorzy raportu podkreślali to wielokrotnie, było zabezpieczenie polskich łańcuchów dostaw, które stanowią de facto rację stanu, od której zależą suwerenność i bezpieczeństwo Polski.

Jeżeli mowa o informacjach, to może zaczniemy od rzeczy, która, no właśnie, z jednej strony może wydawać się mała, istotną, ale od strony naukowej, no to jest krok niemalże milowy, ponieważ w czasie badań, które prowadzone były w CERN-ie, został odkryty brakujący element rodziny cząstek. No i jednym słowem, wydarzenie naukowe światowego formatu, w którym uczestniczyli zresztą nasi przedstawiciele. Co prawda zespół, który dokonał tego międzynarodowego wyczynu, to liczy prawie 1000 naukowców, w tym przynajmniej kilku działających w obrębie Politechniki Krakowskiej. Dodać należy jednak, że jest to, no powiedzmy, potwierdzenie pewnej cząstki, która teoretycznie została udokumentowana jakiś czas temu, ale od wielu lat nie potrafiono jej, no powiedzmy, znaleźć, udokumentować czy pokazać. I właśnie teraz zespołowi udało się to w ramach eksperymentu LHCb w CERN-ie dokonać. A z naszej strony liderem przedsięwzięcia jest doktor habilitowany inżynier Sebastian Kubis z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki, natomiast uczestniczą w nim również dr Maciej Duras, dr inżynier Józef Borsuk, a z Wydziału Mechanicznego profesor Piotr Duda i dr inżynier Łukasz Felkowski. Ci dwaj akurat brali udział no, w przedsięwzięciu, które może nie bezpośrednio odpowiadało za odkrycie cząstki, chociaż można to różnie interpretować, bo oni odpowiadali między innymi za konstrukcję, uczestniczyli w opracowaniu konstrukcji samego detektora eksperymentu, co samo w sobie było niesamowicie istotne, ponieważ przyrząd bardzo skomplikowany, wymagający dodatkowego chłodzenia, a poza tym musiało to być upakowane w określonej wielkości i dodatkowo jeszcze rozbieralne, by ewentualnie można było to korygować, serwisować. Jednym słowem, naprawdę, naprawdę wydarzenie istotne, przynajmniej od strony naukowej. Dość powiedzieć, że wszyscy oni są współautorami artykułu, który opisuje wyniki tego odkrycia, a który ukazał się w prestiżowym czasopiśmie naukowym Physical Review of Letters. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno jest się czym pochwalić. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

W sumie to wszyscy już są myślami pewnie przy nowym roku akademickim 2026 na 2027, bo za dni kilkanaście będzie ostateczny ranking, a w zasadzie ostateczne wyniki naboru na Politechnikę Krakowską. Natomiast ja powiem, że wszystkie kierunki cieszyły się sporym zainteresowaniem kandydatów i wszystkie zostaną uruchomione. Są to kierunki na studiach inżynierskich pierwszego stopnia. Natomiast ja chciałbym już troszeczkę wyjść do przodu, bo możecie przygotować się na rekrutację na studia drugiego stopnia, studia magisterskie, których rekrutacja rozpocznie się zimą, a trzeba zaznaczyć, że w ramach tych kierunków przygotowywanych będą nowe kierunki, czyli informatyka i cyberbezpieczeństwo oraz budownictwo w energetyce jądrowej. Jednym słowem, moi drodzy, warto kontrolować, co tutaj ciekawego się pojawi.

I przyszła kolej chyba na pewną ciekawostkę, bo od wielu lat przedstawiciele naszej uczelni przygotowywali pewną koncepcję, która miała na celu no, zmianę oblicza rynku głównego w Krakowie w celu przywrócenia może tej wcześniejszej, dawniejszej formuły, w której akurat na rynku głównym było dużo zieleni, drzew i w ogóle. Okazuje się, że w końcu te wnioski, te sugestie, które płynęły z naszej uczelni, zostały wysłuchane, bo już niedługo rynek główny w Krakowie przestanie być tą betonową płytą, a zarząd zieleni miejskiej ogłosił właśnie przetarg na posadzenie drzew w sercu miasta. To właśnie efekt tego projektu budżetu obywatelskiego, który ma odmienić największy plac Krakowa, a który był przygotowywany, a w zasadzie koncepcja była przygotowywana przez specjalistów z Politechniki Krakowskiej. Natomiast jeżeli chodzi o inne sprawy związane z uczelnią, no i powiedzmy zielenią oczywiście, to Politechnika wdraża kompleksowy plan transformacji zieleni na naszych terenach, przeznaczając na ten cel m.in. 100 milionów złotych w ramach Krajowego Planu Odbudowy, a rewitalizacja obejmie m.in. kampusy przy ulicy Warszawskiej oraz w Czyżynach. Politechnika posadzi no, kilkaset drzew, ponad 35 tysięcy krzewów i ponad 100 tysięcy innych roślin, więc powstanie na pewno duży, dobry obszar zieleni. Dodatkowo powstanie również system retencji stref biocentrycznych i nowa infrastruktura pieszo-rowerowa. To wszystko w ramach strategii zrównoważonego rozwoju kampusów Politechniki Krakowskiej.

teraz przejdźmy do kwestii, no może natury czysto organizacyjnej, bo od kilku dni ruszyła linia 183. Wróć. Może nie tyle ruszyła, co ma ona akurat trasę przebiegającą przez ulicę Życzkowskiego, bo Politechnika bezpłatnie użyczyła ulicę Życzkowskiego na potrzeby uruchomienia nowej trasy miejskiej linii autobusowej, a linia ta, czyli 183, kursuje już od ostatnich dni sierpnia, jeździ z Lesiska do Mistrzejowic, a po drodze autobus zatrzymuje się teraz m.in. w rejonie ulicy Życzkowskiego, ale i Jana Pawła II i osiedla studenckiego Politechniki Krakowskiej tuż obok Wydziału Mechanicznego i Akademików PK w Czyżynach. W dni powszednie, w godzinach szczytu, linia 183 jeździ co 15 minut, a poza szczytem co 20 minut. Weekendy i święta co pół godziny. A nowe połączenie ma na celu ułatwienie codziennych dojazdów dla mieszkańców, studentów oraz pracowników firm znajdujących się w rejonie kampusu Politechniki Krakowskiej w Czyżynach i osiedla studenckiego. A dzięki temu porozumieniu, które ma miejsce między Politechniką a miastem, możliwe było dostosowanie infrastruktury do potrzeb nowej trasy. Dość powiedzieć, że również w związku z prowadzeniem nowej linii, linia 183 nie zatrzymuje się już na niektórych przystankach takich jak Czyżyny Dworzec, Czyżyny Stala Sawickiego, Medweckiego, Wiklinowa oraz Siwka, czyli dotyczy naprawdę rejonu dotyczącego, a w zasadzie powiązanego z Politechniką Krakowską.

A teraz o kwestiach związanych, no powiedzmy, z działalnością Politechniki. Na początek pochwalimy się. Parę dni temu, dokładnie 3 września, w Pałacu Prezydenckim odbyła się ceremonia wręczenia Krzyży Odrodzenia Polski, a odznaczeni zostali profesor, doktor habilitowany inżynier Andrzej Seruga oraz doktor habilitowany inżynier architekt Marcin Furtak, profesor Politechniki Krakowskiej. Jednym słowem, jak najbardziej politechnicznie. Natomiast kwestią kolejną to jest to, że Politechnika przystępuje do realizacji nowego projektu europejskiego pod nazwą Gretin, czyli projektu finansowanego w ramach programu LIFE Unii Europejskiej. Program rozpoczął się 1 września i potrwa 42 miesiące. Kierowniczą projektu jest doktor habilitowana inżynier Marzena Nowak-Odsłoń, profesor Politechniki Krakowskiej. Projekt natomiast sam w sobie stanowi, no powiedzmy, pewną odpowiedź na wyzwanie dekarbonizacji europejskiego sektora ciepłownictwa i chłodnictwa. Zresztą w ramach tej inicjatywy zaplanowano 10 odrębnych projektów pilotażowych oraz modeli technicznych w 6 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przechodząc dalej, w dniach 26 i 30 sierpnia, czyli wcześniej oczywiście, na Politechnice Krakowskiej odbył się obóz Akademii Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Zaprojektowani 2026, a był to obóz szkoleniowy skierowany do samorządów studenckich z całej Polski. Celem wydarzenia było wykształcenie umiejętności z zakresu zarządzania projektem wśród początkujących samorządowców.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what your romance.
1: A skoro o wydarzeniach stricte uczelnianych, aczkolwiek o szerszym wymiarze, to chciałbym podpowiedzieć, że w środę 1 września na Politechnice Krakowskiej, na Wydziale Mechanicznym, miał miejsce debata kandydatów na urząd prezydenta miasta Krakowa, bo przypominam, że zgodnie z wynikiem referendum ustąpił piastujący tą funkcję pan Mieszalski. No i będziemy mieli wybory niedługo. A debata ta na Politechnice Krakowskiej oczywiście odbyła się pod hasłem Biznes, nauka, samorząd. Rozmowy obejmowały istotne tematy dla przyszłości Krakowa i dotyczyły rozwoju gospodarczego i inwestycji, współpracy miasta z biznesem, uczelniami, innowacji, nowych technologii i wykorzystania sztucznej inteligencji, a także warunków sprzyjających przedsiębiorczości i rozwojowi talentów. Natomiast można jeszcze chyba dorzucić w tym momencie w ramach informacji istotnych, że Politechnika Krakowska we współpracy z ONDE SA rozwija niskoenergetyczne metody otrzymywania wysoko uporządkowanych materiałów węglowych, w tym grafitu z biomasy i odpadów organicznych, a badania prowadzi magister inżynier Gabriela Chodacka pod kierunkiem profesora doktor habilitowanego inżyniera Marcina Banacha. Celem jest nie tylko poznanie mechanizmów grafityzacji, ale też zmniejszenie zużycia energii i wpływu na środowisko, co oczywiście samo w sobie ma bardzo istotne znaczenie. Natomiast jeżeli już mowa o naszych naukowcach, no to należałoby dodać jeszcze przynajmniej dwie informacje, chyba bardzo istotne, bo profesor doktor habilitowany inżynier Agnieszka Sobczak-Kupiec, prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej, została powołana zarządzeniem dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w skład zespołu oceniającego dla dwóch prestiżowych programów Becker NAWA, doktoranci oraz Preludium Bis NAWA, zespół, któremu przewodniczy doktor habilitowany Anna Bliska-Kos, liczy 16 członków reprezentujących różne dyscypliny naukowe, a w jego pracach wspierać będą sekretarzy będący pracownikami NAWA. Natomiast kolejną sprawą, którą chciałbym tutaj zaznaczyć, to mamy 6 naukowców PK z nominacją do prestiżowego gremium. Po pierwsze, doktor habilitowany inżynier Piotr Małka, profesor Politechniki Krakowskiej, doktor habilitowany inżynier Robert Sałat, profesor Politechniki Krakowskiej, doktor habilitowany inżynier Maciej Słowicz, profesor Politechniki Krakowskiej i doktor habilitowany inżynier Łukasz Sisło, profesor Politechniki Krakowskiej z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz profesor doktor habilitowany inżynier Jerzy Zając oraz doktor inżynier Waldemar Małopolski z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej otrzymali nominację na członków Komitetu do Spraw Automatyki i Robotyki Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, a komitet będzie eksperckim zapleczem Izby wspierającym rozwój jednego z kluczowych obszarów nowoczesnego przemysłu.

No i ostatni pakiet informacyjny, można chyba tak to powiedzieć, bo Politechnika Krakowska zaczyna iść w kierunku nowoczesnych technologii obronnych i to z grupą niewiadów. W ostatni weekend, a w zasadzie przed weekend, bo w piątek 4 września, Politechnika Krakowska podpisała umowę o współpracy z zakładami sprzętu precyzyjnego niewiadów spółka z o.o., a umowa zakłada m.in. wspólne prace badawczo-rozwojowe i ich komercjalizację, czyli projekty wdrożeniowe łączące naukę z praktyką oraz praktyki i staże dla studentów Politechniki Krakowskiej. Natomiast z bardziej może przyziemnej sprawy istotnej dla studentów Politechniki to należy powiedzieć, że uruchomiliśmy właśnie nowy międzynarodowy kierunek studiów drugiego stopnia prowadzony wspólnie z tajwańską uczelnią. Umowa w tej sprawie została podpisana 27 sierpnia. Yeah.

A teraz przyszła kolej na ostatni etap zaproszeń do wydarzeń, które na Politechnice się rozegrają, moi drodzy, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale wielokrotnie już o tym mówiłem w ramach serwisów informacyjnych, że powoli zbliża się termin 21. edycji konkursu fotograficznego organizowanego przez Politechnikę Krakowską w ramach Dni Jana Pawła II. Temat tegorocznego konkursu to droga do życia, konkursu fotograficznego, a dodam, że co prawda mamy jeszcze prawie miesiąc na dostarczenie prac konkursowych, ale warto o tym pomyśleć, tym bardziej, że nagród sporo jest, bo nagrody finansowe i to myślę bardzo atrakcyjne. Skoro już mowa o kwestii fotograficznej, to chciałbym podpowiedzieć, że rusza nabór na jesienną edycję otwartego studium fotografii Politechniki Krakowskiej, który jest przygotowany dla osób zainteresowanych fotografią w różnych aspektach, czyli fotografów chcących udoskonalić swoje umiejętności, pogłębić dotychczasową wiedzę, ale także dla początkujących pasjonatów. Natomiast od strony już powiedzmy bardziej naukowej chciałbym przypomnieć, że w dniach 16-18 września odbędzie się 11. edycja konferencji Eurostil 2026, a konferencja, no moi drodzy, już trwa rejestracja, to przede wszystkim. Natomiast jest to konferencja, która po raz pierwszy w Polsce odbędzie się na największym poziomie, czyli na Politechnice Krakowskiej, a konferencja poświęcona konstrukcjom metalowym, w związku z tym warto o tym pamiętać, jeżeli chodzi o, no powiedzmy, swoje zainteresowania, bo konferencja zgromadzi czołowych ekspertów, projektantów, wykonawców, producentów oraz przedstawicieli przemysłu z całego świata. No i jeszcze jedna informacja, no bo w końcu chyba nie można o tym nie wspomnieć. Przypominam, że już jutro startuje 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, o którym oczywiście mówiłem na początku, ale przypominam oczywiście.

Jeżeli chodzi o zaproszenia, no to prawdę mówiąc, uciekły mi jeszcze dwa niezwykle istotne, w zasadzie dwie niezwykle istotne propozycje, bo przypominam, że w tym tygodniu odbędą się warsztaty przygotowujące do testów EPSO, czyli testów konkursów organizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a skierowane do studentów i absolwentów zainteresowanych karierą w instytucjach Unii Europejskiej. No i w ramach tych testów oczywiście uczestnicy dowiedzą się, jak wygląda proces rekrutacyjny do instytucji Unii Europejskiej, poznają strukturę testów EPSO, strategię rozwiązywania poszczególnych typów zadań oraz otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące skutecznego przygotowania do konkursów. Warsztaty odbędą się od 17 września w formie hybrydowej, natomiast możliwość zgłoszenia upływa w dniu 16 września, w związku z tym wbrew pozorom nie zostało do środy zbyt dużo czasu. Zachęcam oczywiście dla osób zainteresowanych, no powiedzmy, wydaje mi się, że jest to wręcz konieczne skorzystanie z tej oferty. No i jeszcze jedna sprawa, no bo wrzesień, moi drodzy, powoli zmierzamy do końca okresu wakacyjnego, w związku z tym wracają również wykłady Politechniki Ekonomedu. Tym razem już w najbliższą środę o godzinie 17:00 pierwszy raz w sezonie jesiennym wykład Politechniki Krakowskiej i Krakowskiego Stowarzyszenia Edukacji Ekonomet, spotkanie z czołowym przedstawicielem polskiej okulistyki. I właśnie wtedy, w środę 16 września o 17:00 w pawilonie konferencyjno-wystawowym Kotłownia, profesor doktor habilitowany nauk medycznych Edward Wylęgała przeprowadzi wykład pod tytułem Oczy artystów. Choroba, geniusz i postęp medycyny. Dodajmy jeszcze, że profesor Wylęgała jest prorektorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierownikiem tamtejszej katedry okulistyki oraz ordynatorem oddziału okulistycznego w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach.

I to wszystko, co przygotowałem na dzisiejszy poranek. Dodam jeszcze, że możecie oczywiście sprawdzić zestaw wydarzeń, które rozgrywały się w czasie Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Bo oczywiście na mediach społecznościowych Politechniki Krakowskiej sporo tych materiałów się pojawiło, co wynika chociażby z tego faktu, że braliśmy akurat bardzo aktywny udział w całym przedsięwzięciu. A skoro tak, to jeszcze jedno bardzo istotne ogłoszenie, a w zasadzie nawet dwa. Po pierwsze, zapraszam oczywiście tradycyjnie do słuchania Radia Nowinki. Wystarczy wejść na stronę www.nowinki.pk.edu.pl. Szczególnie te www jest istotne w przypadku urządzeń z Androidem. Tam klikamy przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko powinno być jasne. No i druga sprawa, no bo rusza nowy sezon działalności Nowinek, a skoro tak, moi drodzy, to ponownie zapraszam Was do współtworzenia, współuczestniczenia w prowadzeniu radia. W związku z tym, jeżeli chcielibyście spróbować swoich sił w realizacji i prowadzeniu programów radiowych, oczywiście zapraszam do kontaktu, wystarczy napisać na nowinki@pk.edu.pl, ewentualnie odwiedzić nas, no, najlepiej w poniedziałek lub w środę około godzin 19:30-20:00. Myślę, że w naszej siedzibie na ulicy Skarżyńskiego chętnie udzielimy Wam wielu wyjaśnień i przedstawimy, w jaki sposób możecie podjąć tą współpracę. A ze swojej strony oczywiście oferujemy po pierwsze dobrą atmosferę, a po drugie oczywiście myślę, że dobre przygotowanie do prowadzenia tego typu działalności. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, a dzisiejszy program przygotował i poprowadził dla Was Tomasz Kapuśniak.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 14 dzień września i 257 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Roxana i Bernard, ale także Szymon, Jan, Wiktor, Albert i Siemiomysł. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. A dzisiaj obchodzimy dzień walki z wypaleniem zawodowym. Nie wiem jak wy, ale coś w tym chyba jest. A jeżeli chodzi o kwestie rozrywkowo-klubowe, to podpowiem, że możecie już dzisiaj na godzinę 19 wybrać się do Kina Kijów, a tam stand-up, i to nie byle jaki, bo Wojciech Mani i Piotr Bukartyk będą występowali na scenie. Wydarzenie na pewno warte odnotowania, powtarzam, Kino Kijów dzisiaj o 19:00. Natomiast jeżeli wolicie nieco inną formę rozrywki, taką bardziej otwartą, oczywistą i w ogóle, to mogę wam podpowiedzieć, że w klubie Studio właśnie jutro o godzinie 20:00 Kabaret Hrabi i Wojtek Kamiński występować będą. Czyli jak to będzie być facetem? No i zobaczymy, jak im się to uda przedstawić. A jeżeli chodzi o kwestię kinową, no to proponuję wam obejrzenie Odysei Christophera Nolana z doskonałą obsadą i no oczywiście historią, bo jest to jeden z najstarszych eposów znanych nam oczywiście, czyli opowiada Odyseję według Homera. A chodzi o to, że Odyseusz wraca do domu po wojnie trojańskiej, no i oczywiście ma liczne wyzwania i wiele problemów. A jest to chyba jedna z ostatnich okazji, aby obejrzeć ten film na wielkim ekranie. Można to będzie zrobić jeszcze dzisiaj o 15:55, ewentualnie jutro o 13:05 i 19:20. Oczywiście zapraszam. Informacje bieżące, a tutaj chciałbym podkreślić, że jest konkurs, moi drodzy, bo jeszcze tylko do 8 października można przysyłać prace konkursowe na konkurs fotograficzny zorganizowany przez Politechnikę Krakowską w ramach Dni Jana Pawła II. Przypominam, że jest to 21. edycja konkursu, a hasło tegorocznej edycji to Droga do Życia. Konkurs ma oczywiście charakter otwarty i jest adresowany do w zasadzie wszystkich, czyli profesjonalistów i amatorów, a można nadsyłać 4 prace. Natomiast istotną sprawą jest tutaj to, że są oczywiście nagrody finansowe, bardzo cenne. No i jeszcze jedna sprawa. Pracę należy dostarczyć do pawilonu konferencyjno-wystawowego Kotłownia na ulicy Warszawskiej 24. Tak jak mówiłem, termin dostarczenia prac to 8 października. Natomiast myślę, że jest to akurat ostatni moment, aby ewentualnie usiąść, przejrzeć swoją kolekcję fotografii i zastanowić się, czy możemy coś zaprezentować. Przypominam, nagrody atrakcyjne, a termin składania prac 8 października. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co o tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę, dzień po dniu, godzina po godzinie. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko, co zrobić potrzeba, już żeście zrobili. Reszta po naszej stronie, a my gwarantujemy doskonałą atmosferę, ciekawą tematykę, no i oczywiście dobrą muzykę. To wszystko dla was, moi drodzy, a przy okazji również przypominam, że jeżeli są wśród was osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w pracy w radiu, czyli realizacji programów, prowadzenia programów, przygotowywania tematów, audycji, produkcji radiowej, to wszystko oczywiście możecie zrealizować u nas. Zapraszam do współpracy, no i do słuchania nowinek też oczywiście. Do usłyszenia.

was gripping my these terrors.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 14 dzień września i 257 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Roxana i Bernard, ale także Szymon, Jan, Wiktor, Albert i Siemiomysł. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. A dzisiaj obchodzimy dzień walki z wypaleniem zawodowym. Nie wiem jak wy, ale coś w tym chyba jest. A jeżeli chodzi o kwestie rozrywkowo-klubowe, to podpowiem, że możecie już dzisiaj na godzinę 19 wybrać się do Kina Kijów, a tam stand-up i to nie byle jaki, bo Wojciech Mani i Piotr Bukartyk będą występowali na scenie. Wydarzenie na pewno warte odnotowania, powtarzam, Kino Kijów dzisiaj o 19:00. Natomiast jeżeli wolicie nieco inną formę rozrywki, taką bardziej otwartą, oczywistą i w ogóle, to mogę wam podpowiedzieć, że w klubie Studio właśnie jutro o godzinie 20:00 kabaret Hrabi i Wojtek Kamiński występować będą, czyli

I jak to będzie być facetem? No i zobaczymy, jak im się to uda przedstawić. A jeżeli chodzi o kwestię kinową, no to proponuję wam obejrzenie Odysei Christophera Nolana z doskonałą obsadą i no oczywiście historią, bo jest to jeden z najstarszych eposów znanych nam oczywiście, czyli opowiada Odyseję według Homera. A chodzi o to, że Odyseusz wraca do domu po wojnie trojańskiej, no i oczywiście ma liczne wyzwania i wiele problemów. A jest to chyba jedna z ostatnich okazji, aby obejrzeć ten film na wielkim ekranie. Można to będzie zrobić jeszcze dzisiaj o 15.55, ewentualnie jutro o 13.05 i 19.20. Oczywiście zapraszam. Informacje bieżące, a tutaj chciałbym podkreślić, że jest konkurs, moi drodzy, bo jeszcze tylko do 8 października można przysyłać prace konkursowe na konkurs fotograficzny zorganizowany przez Politechnikę Krakowską w ramach Dni Jana Pawła II. Przypominam, że jest to 21. edycja konkursu, a hasło tegorocznej edycji to Droga do Życia. Konkurs ma oczywiście charakter otwarty i jest adresowany do w zasadzie wszystkich, czyli profesjonalistów i amatorów, a można nadsyłać 4 prace. Natomiast istotną sprawą jest tutaj to, że są oczywiście nagrody finansowe, bardzo cenne. No i jeszcze jedna sprawa. Pracę należy dostarczyć do pawilonu konferencyjno-wystawowego Kotłownia na ulicy Warszawskiej 24. Tak jak mówiłem, termin dostarczenia prac to 8 października. Natomiast myślę, że jest to akurat ostatni moment, aby ewentualnie usiąść, przejrzeć swoją kolekcję fotografii i zastanowić się, czy możemy coś zaprezentować. Przypominam, nagrody atrakcyjne, a termin składania prac 8 października. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co o tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę, dzień po dniu, godzina po godzinie. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko, co zrobić potrzeba, już żeście zrobili. Reszta po naszej stronie, a my gwarantujemy doskonałą atmosferę, ciekawą tematykę, no i oczywiście dobrą muzykę. To wszystko dla was, moi drodzy, a przy okazji również przypominam, że jeżeli i są wśród was osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w pracy w radiu, czyli realizacji programów, prowadzenia programów, przygotowywania tematów, audycji, produkcji radiowej. To wszystko oczywiście możecie zrealizować u nas. Zapraszam do współpracy, no i do słuchania nowinek też oczywiście. Do usłyszenia.

0: earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym tygodniu września w programie Poranek w Nowinkach. A witam Was serdecznie, Tomasz Kapuśniak. Dodam jeszcze, że dzisiaj podsumowanie jednego z ważniejszych wydarzeń, no, ekonomicznych, bo skończyło się Forum Ekonomiczne w Karpaczu, o którym zaraz coś niecoś dopowiem.

No tak, moi drodzy, zakończyło się 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, w którym Politechnika Krakowska jako partner uczelniany brała bardzo aktywny udział. Dość powiedzieć, że na zakończenie forum, które zakończyło się w czwartek, wręczono statuetkę nagrody. Nagrody, która przeznaczona była dla firmy, no powiedzmy, bardziej zaangażowanej w kwestie związane z AI i nie tylko, czyli AI Visionary Award. Nagroda została wręczona przez Monikę Firlej, to akurat przedstawicielka Politechniki Krakowskiej, czyli Future Lab Politechniki Krakowskiej. Natomiast sama statuetka powędrowała do firmy Comax Polska, która dostarcza rozwiązania z branży górniczej i recyklingu na całym świecie. Co więcej, no jest to po raz kolejny, gdy taka nagroda trafia z Politechniki Krakowskiej do bardzo zasłużonej firmy z tego obszaru. Natomiast z drugiej strony nie można również zapomnieć o tym, że w ramach forum zaprezentowany został również raport dotyczący uzbrojenia, ale nie tylko, czyli po prostu chodzi o kwestie związane z zabezpieczeniem działalności przemysłu obronnego, a ściślej zapewnienie, no w zasadzie nie tyle zapewnienia, tylko przebiegu łańcuchu dostaw dla przemysłu obronnego, co aktualnie zyskuje oczywiście zupełnie inny wymiar. Jednym z wniosków było centralna mapa bezpieczeństwa, ewolucja roli mądrej, odpornej zamiast pełnej autorki, amunicja 155 mm jako priorytet, ludzie to kapitał obronny, czas to bezpieczeństwo. To ogólne wątki wynikające z tego raportu przygotowanego m.in. przez specjalistów z Politechniki Krakowskiej, ale oczywiście współtworzonego przez inne czołowe polskie uczelnie, w tym Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą, Uniwersytet Warszawski czy Szkołę Główną Handlową, no i oczywiście Wojskową Akademię Techniczną. Natomiast wątkiem chyba najbardziej istotnym, bo autorzy raportu podkreślali to wielokrotnie, było zabezpieczenie polskich łańcuchów dostaw, które stanowią de facto rację stanu, od której zależą suwerenność i bezpieczeństwo Polski.

Jeżeli mowa o informacjach, to może zaczniemy od rzeczy, która, no właśnie, z jednej strony może wydawać się mała i istotną, ale od strony naukowej, no to jest krok niemalże milowy, ponieważ w czasie badań, które prowadzone były w CERN-ie, został odkryty brakujący element rodziny cząstek. No jednym słowem, wydarzenie naukowe światowego formatu, w którym uczestniczyli zresztą nasi przedstawiciele. Co prawda zespół, który dokonał tego międzynarodowego wyczynu, to liczy prawie 1000 naukowców, w tym przynajmniej kilku działających w obrębie Politechniki Krakowskiej. Dodać należy jednak, że jest to, no powiedzmy, potwierdzenie pewnej cząstki, która teoretycznie została udokumentowana jakiś czas temu, ale od wielu lat nie potrafiono jej, no powiedzmy, znaleźć, udokumentować czy pokazać. I właśnie teraz zespołowi udało się to w ramach eksperymentu LHCb w CERN-ie dokonać. A z naszej strony liderem przedsięwzięcia jest doktor habilitowany inżynier Sebastian Kubis z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki, natomiast uczestniczą w nim również dr Maciej Duras, dr inżynier Józef Borsuk, a z Wydziału Mechanicznego profesor Piotr Duda i dr inżynier Łukasz Felkowski. Ci dwaj akurat brali udział w przedsięwzięciu, które może nie bezpośrednio odpowiadało za odkrycie cząstki, chociaż można to różnie interpretować, bo oni odpowiadali między innymi za konstrukcję, uczestniczyli w opracowaniu konstrukcji samego detektora eksperymentu, co samo w sobie było niesamowicie istotne, ponieważ przyrząd bardzo skomplikowany, wymagający dodatkowego chłodzenia, a poza tym musiało to być upakowane w określonej wielkości i dodatkowo jeszcze rozbieralne, by ewentualnie można było to korygować, serwisować. Jednym słowem, naprawdę, naprawdę wydarzenie istotne, przynajmniej od strony naukowej. Dość powiedzieć, że wszyscy oni są współautorami artykułu, który opisuje wyniki tego odkrycia, a który ukazał się w prestiżowym czasopiśmie naukowym Physical Review of Letters. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno jest się czym pochwalić. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

W sumie to wszyscy już są myślami pewnie przy nowym roku akademickim 2026 na 2027, bo za dni kilkanaście będzie ostateczny ranking, a w zasadzie ostateczne wyniki naboru na Politechnikę Krakowską. Natomiast ja powiem, że wszystkie kierunki cieszyły się sporym zainteresowaniem kandydatów i wszystkie zostaną uruchomione. Są to kierunki na studiach inżynierskich pierwszego stopnia. Natomiast ja chciałbym już troszeczkę wyjść do przodu, bo możecie przygotować się na rekrutację na studia drugiego stopnia, studia magisterskie, których rekrutacja rozpocznie się zimą, a trzeba zaznaczyć, że w ramach tych kierunków przygotowywanych będą nowe kierunki, czyli informatyka i cyberbezpieczeństwo oraz budownictwo w energetyce jądrowej. Jednym słowem, moi drodzy, warto kontrolować, co tutaj ciekawego się pojawi.

I przyszła kolej chyba na pewną ciekawostkę, bo od wielu lat przedstawiciele naszej uczelni przygotowywali pewną koncepcję, która miała na celu zmianę oblicza rynku głównego w Krakowie w celu przywrócenia może tej wcześniejszej, dawniejszej formuły, w której akurat na rynku głównym było dużo zieleni, drzew i w ogóle. Okazuje się, że w końcu te wnioski, te sugestie, które płynęły z naszej uczelni, zostały wysłuchane, bo już niedługo rynek główny w Krakowie przestanie być tą betonową płytą, a Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił właśnie przetarg na posadzenie drzew w sercu miasta. To właśnie efekt tego projektu budżetu obywatelskiego, który ma odmienić największy plac Krakowa, a który był przygotowywany, a w zasadzie koncepcja była przygotowywana przez specjalistów z Politechniki Krakowskiej. Natomiast jeżeli chodzi o inne sprawy związane z uczelnią, no i powiedzmy zielenią oczywiście, to Politechnika wdraża kompleksowy plan transformacji zieleni na naszych terenach, przeznaczając na ten cel m.in. 100 milionów złotych w ramach Krajowego Planu Odbudowy, a rewitalizacja obejmie m.in. kampusy przy ulicy Warszawskiej oraz w Czyżynach. Politechnika posadzi kilkaset drzew, ponad 35 tysięcy krzewów i ponad 100 tysięcy innych roślin, więc powstanie na pewno dobry obszar zieleni. Dodatkowo powstanie również system retencji stref biocentrycznych i nowa infrastruktura pieszo-rowerowa. To wszystko w ramach strategii zrównoważonego rozwoju kampusów Politechniki Krakowskiej.

teraz przejdźmy do kwestii, no może natury czysto organizacyjnej, bo od kilku dni ruszyła linia 183. Wróć. Może nie tyle ruszyła, co ma ona akurat trasę przebiegającą przez ulicę Życzkowskiego, bo Politechnika bezpłatnie użyczyła ulicę Życzkowskiego na potrzeby uruchomienia nowej trasy miejskiej linii autobusowej, a linia ta, czyli 183, kursuje już od ostatnich dni sierpnia, jeździ z Lesiska do Mistrzejowic, a po drodze autobus zatrzymuje się teraz między innymi w rejonie ulicy Życzkowskiego, ale i Jana Pawła II i osiedla studenckiego Politechniki Krakowskiej tuż obok Wydziału Mechanicznego i Akademików PK w Czyżynach. W dni powszednie, w godzinach szczytu, linia 183 jeździ co 15 minut, a poza szczytem co 20 minut. Weekendy i święta co pół godziny. A nowe połączenie ma na celu ułatwienie codziennych dojazdów dla mieszkańców, studentów oraz pracowników firm znajdujących się w rejonie kampusu Politechniki Krakowskiej w Czyżynach i osiedla studenckiego. A dzięki temu porozumieniu, które ma miejsce między Politechniką a miastem, możliwe było dostosowanie infrastruktury do potrzeb nowej trasy. Dość powiedzieć, że również w związku z prowadzeniem nowej linii, linia 183 nie zatrzymuje się już na niektórych przystankach, takich jak Czyżyny Dworzec, Czyżyny Stala Sawickiego, Medweckiego, Wiklinowa oraz Siwka, czyli dotyczy naprawdę rejonu dotyczącego, a w zasadzie powiązanego z Politechniką Krakowską. Just

A teraz o kwestiach związanych, no, powiedzmy, z działalnością Politechniki. Na początek pochwalimy się. Parę dni temu, dokładnie 3 września, w Pałacu Prezydenckim odbyła się ceremonia wręczenia Krzyży Odrodzenia Polski, a odznaczeni zostali profesor, doktor habilitowany inżynier Andrzej Seruga oraz doktor habilitowany inżynier architekt Marcin Furtak, profesor Politechniki Krakowskiej. Jednym słowem, jak najbardziej politechnicznie. Natomiast kwestią kolejną to jest to, że Politechnika przystępuje do realizacji nowego projektu europejskiego pod nazwą Gretin, czyli projektu finansowanego w ramach programu LIFE Unii Europejskiej. Program rozpoczął się 1 września i potrwa 42 miesiące. Kierowniczą projektu jest doktor habilitowana inżynier Marzena Nowak-Odsłoń, profesor Politechniki Krakowskiej. Projekt natomiast sam w sobie stanowi, no powiedzmy, pewną odpowiedź na wyzwanie dekarbonizacji europejskiego sektora ciepłownictwa i chłodnictwa. Zresztą w ramach tej inicjatywy zaplanowano 10 odrębnych projektów pilotażowych oraz modeli technicznych w 6 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przechodząc dalej, w dniach 26 i 30 sierpnia, czyli wcześniej oczywiście, na Politechnice Krakowskiej odbył się obóz Akademii Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Zaprojektowani 2026, a był to obóz szkoleniowy skierowany do samorządów studenckich z całej Polski. Celem wydarzenia było wykształcenie umiejętności z zakresu zarządzania projektem wśród początkujących samorządowców.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: A skoro o wydarzeniach stricte uczelnianych, aczkolwiek o szerszym wymiarze, to chciałbym podpowiedzieć, że w środę 1 września na Politechnice Krakowskiej, na Wydziale Mechanicznym, miał miejsce debata kandydatów na urząd prezydenta miasta Krakowa, bo przypominam, że zgodnie z wynikiem referendum ustąpił piastujący tą funkcję pan Mieszalski. No i będziemy mieli wybory niedługo. A debata ta na Politechnice Krakowskiej oczywiście odbyła się pod hasłem Biznes, nauka, samorząd. Rozmowy obejmowały istotne tematy dla przyszłości Krakowa i dotyczyły rozwoju gospodarczego i inwestycji, współpracy miasta z biznesem, uczelniami, innowacji, nowych technologii i wykorzystania sztucznej inteligencji, a także warunków sprzyjających przedsiębiorczości i rozwojowi talentów. Natomiast można jeszcze chyba dorzucić w tym momencie w ramach informacji istotnych, że Politechnika Krakowska we współpracy z ONDE SA rozwija niskoenergetyczne metody otrzymywania wysoko uporządkowanych materiałów węglowych, w tym grafitu z biomasy i odpadów organicznych, a badania prowadzi magister inżynier Gabriela Chodacka pod kierunkiem profesora doktor habilitowanego inżyniera Marcina Banacha. Celem jest nie tylko poznanie mechanizmów grafityzacji, ale też zmniejszenie zużycia energii i wpływu na środowisko, co oczywiście samo w sobie ma bardzo istotne znaczenie. Natomiast jeżeli już mowa o naszych naukowcach, no to należałoby dodać jeszcze przynajmniej dwie informacje, chyba bardzo istotne, bo profesor doktor habilitowany inżynier Agnieszka Sobczak-Kupiec, prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej, została powołana zarządzeniem dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w skład zespołu oceniającego dla dwóch prestiżowych programów Becker-NAWA, doktoranci oraz Preludium Bis-NAWA, zespół, któremu przewodniczy doktor habilitowany Anna Bliska-Kos, liczy 16 członków reprezentujących różne dyscypliny naukowe, a w jego pracach wspierać będą sekretarzy będący pracownikami NAWA. Natomiast kolejną sprawą, którą chciałbym tutaj zaznaczyć, to mamy 6 naukowców PK z nominacją do prestiżowego gremium. Po pierwsze, doktor habilitowany inżynier Piotr Małka, profesor Politechniki Krakowskiej, doktor habilitowany inżynier Robert Sałat, profesor Politechniki Krakowskiej, doktor habilitowany inżynier Maciej Słowicz, profesor Politechniki Krakowskiej i doktor habilitowany inżynier Łukasz Cisło, profesor Politechniki Krakowskiej z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz profesor doktor habilitowany inżynier Jerzy Zając oraz doktor inżynier Waldemar Małopolski z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej otrzymali nominację na członków Komitetu do Spraw Automatyki i Robotyki Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, a komitet będzie eksperckim zapleczem Izby wspierającym rozwój jednego z kluczowych obszarów nowoczesnego przemysłu.

No i ostatni pakiet informacyjny, można chyba tak to powiedzieć, bo Politechnika Krakowska zaczyna iść w kierunku nowoczesnych technologii obronnych i to z grupą niewiadów. W ostatni weekend, a w zasadzie przed weekend, bo w piątek 4 września, Politechnika Krakowska podpisała umowę o współpracy z zakładami sprzętu precyzyjnego niewiadów spółka z o.o., a umowa zakłada między innymi wspólne prace badawczo-rozwojowe i ich komercjalizację, czyli projekty wdrożeniowe łączące naukę z praktyką oraz praktyki i staże dla studentów Politechniki Krakowskiej. Natomiast z bardziej może przyziemnej sprawy istotnej dla studentów Politechniki, to należy powiedzieć, że uruchomiliśmy właśnie nowy międzynarodowy kierunek studiów drugiego stopnia, prowadzony wspólnie z tajwańską uczelnią. Umowa w tej sprawie została podpisana 27 sierpnia.

A teraz przyszła kolej na ostatni etap zaproszeń do wydarzeń, które na Politechnice się rozegrają, moi drodzy, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale wielokrotnie już o tym mówiłem w ramach serwisów informacyjnych, że powoli zbliża się termin 21. edycji konkursu fotograficznego organizowanego przez Politechnikę Krakowską w ramach Dni Jana Pawła II. Temat tegorocznego konkursu to droga do życia, konkursu fotograficznego, a dodam, że co prawda mamy jeszcze prawie miesiąc na dostarczenie prac konkursowych, ale warto o tym pomyśleć, tym bardziej, że nagród sporo jest, bo nagrody finansowe i to myślę bardzo atrakcyjne. Skoro już mowa o kwestii fotograficznej, to chciałbym podpowiedzieć, że rusza nabór na jesienną edycję otwartego studium fotografii Politechniki Krakowskiej, który jest przygotowany dla osób zainteresowanych fotografią w różnych aspektach, czyli fotografów chcących udoskonalić swoje umiejętności, pogłębić dotychczasową wiedzę, ale także dla początkujących pasjonatów. Natomiast od strony już powiedzmy bardziej naukowej chciałbym przypomnieć, że w dniach 16-18 września odbędzie się 11. edycja konferencji Eurostil 2026, a konferencja, no moi drodzy, już trwa rejestracja, to przede wszystkim. Natomiast jest to konferencja, która po raz pierwszy w Polsce odbędzie się na największym poziomie, czyli na Politechnice Krakowskiej, a konferencja poświęcona konstrukcjom metalowym, w związku z tym warto o tym pamiętać, jeżeli chodzi o, no powiedzmy, swoje zainteresowania, bo konferencja zgromadzi czołowych ekspertów, projektantów, wykonawców, producentów oraz przedstawicieli przemysłu z całego świata. No i jeszcze jedna informacja, no bo w końcu chyba nie można o tym nie wspomnieć. Przypominam, że już jutro startuje 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, o którym oczywiście mówiłem na początku, ale przypominam oczywiście.

Jeżeli chodzi o zaproszenia, no to prawdę mówiąc, uciekły mi jeszcze dwa niezwykle istotne, w zasadzie dwie niezwykle istotne propozycje, bo przypominam, że w tym tygodniu odbędą się warsztaty przygotowujące do testów EPSO, czyli testów konkursów organizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a skierowane do studentów i absolwentów zainteresowanych karierą w instytucjach Unii Europejskiej. No i w ramach tych testów oczywiście uczestnicy dowiedzą się, jak wygląda proces rekrutacyjny do instytucji Unii Europejskiej, poznają strukturę testów EPSO, strategię rozwiązywania poszczególnych typów zadań oraz otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące skutecznego przygotowania do konkursów. Warsztaty odbędą się od 17 września w formie hybrydowej, natomiast możliwość zgłoszenia upływa w dniu 16 września, w związku z tym wbrew pozorom nie zostało do środy zbyt dużo czasu. Zachęcam oczywiście dla osób zainteresowanych, no powiedzmy, wydaje mi się, że jest to wręcz konieczne skorzystanie z tej oferty. No i jeszcze jedna sprawa, no bo wrzesień, moi drodzy, powoli zmierzamy do końca okresu wakacyjnego, w związku z tym wracają również wykłady Politechniki Ekonomedu. Tym razem już w najbliższą środę o godzinie 17:00 pierwszy raz w sezonie jesiennym wykład Politechniki Krakowskiej i Krakowskiego Stowarzyszenia Edukacji Ekonomet, spotkanie z czołowym przedstawicielem polskiej okulistyki. I właśnie wtedy, w środę 16 września o 17:00 w pawilonie konferencyjno-wystawowym Kotłownia, profesor doktor habilitowany nauk medycznych Edward Wylęgała przeprowadzi wykład pod tytułem Oczy artystów. Choroba, geniusz i postęp medycyny. Dodajmy jeszcze, że profesor Wylęgała jest prorektorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierownikiem tamtejszej katedry okulistyki oraz ordynatorem oddziału okulistycznego w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach.

I to wszystko, co przygotowałem na dzisiejszy poranek. Dodam jeszcze, że możecie oczywiście sprawdzić zestaw wydarzeń, które rozgrywały się w czasie Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Bo oczywiście na mediach społecznościowych Politechniki Krakowskiej sporo tych materiałów się pojawiło, co wynika chociażby z tego faktu, że braliśmy akurat bardzo aktywny udział w całym przedsięwzięciu. A skoro tak, to jeszcze jedno bardzo istotne ogłoszenie, a w zasadzie nawet dwa. Po pierwsze, zapraszam oczywiście tradycyjnie do słuchania Radia Nowinki. Wystarczy wejść na stronę www.nowinki.pk.edu.pl. Szczególnie te www jest istotne w przypadku urządzeń z Androidem. Tam klikamy przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko powinno być jasne. No i druga sprawa, no bo rusza nowy sezon działalności Nowinek, a skoro tak, moi drodzy, to ponownie zapraszam Was do współtworzenia, współuczestniczenia w prowadzeniu radia. W związku z tym, jeżeli chcielibyście spróbować swoich sił w realizacji i prowadzeniu programów radiowych, oczywiście zapraszam do kontaktu. Wystarczy napisać na nowinki@pk.edu.pl, ewentualnie odwiedzić nas, no, najlepiej w poniedziałek lub w środę około godzin 19:30-20:00. Myślę, że w naszej siedzibie na ulicy Skarżyńskiego chętnie udzielimy Wam wielu wyjaśnień i przedstawimy, w jaki sposób możecie podjąć tą współpracę. A ze swojej strony oczywiście oferujemy po pierwsze dobrą atmosferę, a po drugie oczywiście myślę, że dobre przygotowanie do prowadzenia tego typu działalności. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, a dzisiejszy program przygotował i poprowadził dla Was Tomasz Kapuśniak.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 14 dzień września i 257 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Roxana, Bernard, ale także Szymon, Jan, Wiktor,

Albert i Siemiomysł. Solenizantom oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego. A dzisiaj mamy dzień walki z wypaleniem zawodowym. Coś na rzeczy jest. No i wydarzenia klubowe, no tak, stand-up, nietypowy stand-up, w którym man z pieśniarzem się zmagają, to powoli chyba dobiega końca, ale ja chciałbym was zaprosić na typowy koncert, koncert, który rozegra się w klubie Zaścianek już najbliższy czwartek o godzinie 18:00, tam As December Falls koncertować będzie. Dodam jeszcze, że będzie to oczywiście koncert niesamowity, a wykonawcy z Dottingham przylecieli. Generalnie będzie pop, punk, alternatywny rock i to wszystko oczywiście w dobrym brytyjskim akcencie, udostępnione oczywiście, chociaż Nottingham Forest było. A jeżeli chodzi o kwestię wyprawy kinowej, myślę, że propozycją w sam raz na, powiedzmy, jutrzejsze popołudnie może być Totalna Magia 2. Kolejny film, w którym zobaczymy i Sandrę Bullock, i Nicole Kidman, i Ian West, no i Stakarda Channinga, chociaż to on trochę wypada. A generalnie mamy tutaj wielopokoleniową rodzinę czarownic, które no, chcą zrzucić wielowiekową klątwę. Czy im się to uda? No cóż, macie szansę się przekonać o tym na własne oczy, a film będziecie mogli obejrzeć w multikinie, między innymi o 17:25, na co oczywiście was serdecznie zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, od razu mówię, że mamy już za sobą forum ekonomiczne. No i przechodzimy do spraw bardziej, ale to bardziej prozaicznych, bieżących jak najbardziej. Dodam jeszcze, że wielka lekcja ekologii to akurat 20 września, moi drodzy, czyli w sobotę w Tauron Arenie będzie, a tam również Politechnika Krakowska będzie próbowała troszeczkę edukować. Ale znacznie bliżej, bo już najbliższą środę mamy możliwość wzięcia udziału w nowym cyklu wykładów ekonomedycznych, czyli Politechniki i Ekonomedu, Oczy Artystów, Choroba, Geniusz i Postęp Medycyny. Ten wykład już w środę o godzinie 17:00, jak możecie się domyśleć, będzie o oczach, a prelegentem będzie profesor Wylęgała, który jest prorektorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierownikiem tamtejszej katedry okulistyki oraz ordynatorem oddziału okulistycznego w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach. Wykład pana Edwarda Wylęgały, tak jak powiedziałem, w środę o godzinie 17:00. Oczywiście serdecznie was zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co o tym idzie, przypominam, że można nas słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko jest gotowe. My gramy i mówimy i oczywiście zachęcamy do słuchania nowinek. A skoro tak, to podpowiadam, że jutro poranek o godzinie 9:00, wieczorem Worek Buszu o 21:00. To jutro, a dzisiaj już za chwileczkę nowinek, na który zaprasza was serdecznie Tomasz Kapuśniak. Natomiast dla osób, które chciałyby ewentualnie wziąć czynny udział w funkcjonowaniu radia, czyli realizować programy, przygotowywać serwisy, no i oczywiście prowadzić programy, to zapraszamy chętnych do spróbowania swoich sił. Wystarczy się zgłosić do naszego radia poprzez stronę internetową, poprzez maila, a ewentualnie również przedzwonić, czy wręcz przyjść z Karzyńskiego 7 parter lokal numer 6. Zapraszam do słuchania nowinek, no i oczywiście chętnych do współpracy.

Witam się z wami serdecznie w dzisiejszy poniedziałkowy wieczór, a skoro tak, no to wita się z wami Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla was realizuje i poprowadzi. Dzisiaj będzie kilka wątków natury organizacyjnej, będzie również o wielkiej polityce z pewnym drobnym przymrużeniem oka, no i będzie o wydarzeniach, które mogą być, no powiedzmy, w jakiś sposób interpretowane w różnoraki sposób, w zależności od tego, jak się do tego podejdzie. Jednym słowem, dużo różności, mam nadzieję, że dosyć ciekawych różności. Skoro tak, no to zapomniałem jeszcze dorzucić, rzeczywiście trochę muzyki będzie, a co za tym idzie, na pewno można się będzie trochę rozerwać. A skoro tak, moi drodzy, no to jeszcze jedna kwestia nader istotna, no bo nowy rok akademicki już tuż, w związku z tym nie zostaje mi chyba nic innego, jak wystąpić z apelem, moi drodzy, wielkim apelem. Otóż, jeżeli wśród was są osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w działalności radia, w funkcjonowaniu radia, w realizowaniu programów, prowadzeniu programów, tudzież przygotowanie serwisów informacyjnych, jak i również innych zajęciach, które są związane z działalnością radia, różnorakie, no bo to przecież i takie działania czysto reporterskie, i działania czysto serwisowe, informatyczne, jednym słowem sporo tego jest. Jeżeli takie osoby są, to zapraszam do pisania na adres mailowy nowinki@pkedu.pl. Tam postaram się wam jak najszybciej odpowiedzieć na wasz akces, no i ewentualnie uzgodnić termin pierwszego spotkania. Jeżeli wolicie najpierw sprawdzić coś na żywo, no to potwierdźcie tylko termin, żebyśmy się nie rozmijali, również chyba najlepiej mailowo, ewentualnie telefonicznie, no i wtedy spróbujemy się już jakoś umówić. To tyle, jeżeli chodzi o kwestie natury organizacyjnej, a skoro tak, no to myślę, że... No dobra, jakoś tak zagramy.

A skoro tak, no to od razu zaczniemy i to ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, z naprawdę bardzo, ale to bardzo grubej rury, moi drodzy. Prawdę mówiąc, to sam byłem zaskoczony, no bo tak, o różnych dziwnych, znaczy no dziwnych, no to może złe określenie w przypadku zachowań prezydenta światowego mocarstwa, jakim bez wątpienia są Stany Zjednoczone. No ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na oficjalnym koncie Białego Domu, czyli prezydenta Stanów Zjednoczonych, pojawiła się mapka, na której, no jakby nie było, cała Ameryka była przedstawiona jako jedna wspólna całość, nie wiedzieć tylko dlaczego, że pod jedną barwą, znaczy kilkukolorową oczywiście, ale jedną, to tak, żeby nie było wątpliwości, no to prawdę mówiąc, no już żeśmy się zdążyli oswoić z tymi tematami, no bo to wiadomo, Kanada, kolejny stan, kolejna prowincja amerykańska, Grenlandia zresztą również, Alaska, a nie, to akurat zupełnie się nie zgadza, bo oni już od jakiegoś czasu tego, no, wykupieni zostali od Rosjan. Swoją drogą, nie wiem, czy macie świadomość, ale Alaskę ze strony amerykańskiej kupował generał Krzyżanowski, bohater wojny secesyjnej, Polak skądinąd, natomiast sprzedawał ją ze strony rosyjskiej generał gubernator z Kamczatki, z pochodzenia też Polak zresztą. No, prawdę mówiąc, to taka ciekawostka, że tak powiem, natury lingwistyczno-politycznej. Swoją drogą, nie wiem, czy porozumiewali się akurat po francusku, bo wtedy to jeszcze było tak w miarę przyjęte i podejrzewam, że jeden i drugi całkiem nieźle tym językiem władał, czy wręcz przeciwnie, wypowiadali się w języku rosyjskim albo i po polsku. No ale to jakby nie mój wątek przewodni w tym przypadku. Natomiast bardziej istotne jest to, że prezydent miał ostatnio, znaczy prezydent Trump oczywiście, miał ostatnio konwencję przedwyborczą republikanów, moi drodzy. Konwencja tam na dalekim południu Stanów Zjednoczonych się odbyła. No właśnie, konwencja republikanów. Może troszeczkę przedobrzyłem w tym przypadku, z tej prostej przyczyny, że wszyscy twierdzą, że republikanów to tam się pojawiło relatywnie niewielu, natomiast nie zmienia to faktu, że było cała masa ludu amerykańskiego, takiego prostego, sympatycznego amerykańskiego ludu w czerwonych czapeczkach z napisem MAGA, czyli Make America Great Again. No, jakby na to nie spojrzeć, oczywiście mogą mieć marzenia, chociaż to różnie wychodzi. Pan prezydent przemawiał zresztą dosyć długo, bo chyba godzinę 45. Może to niemieckie pochodzenie się mu odbiło, no bo mieliśmy w historii już doskonałych mówców po stronie niemieckiej. No chociażby Arnie, on na przykład bardzo, ale to bardzo długo potrafił przemawiać. Co więcej, no przekonał cały naród do tego, żeby poszli później na drugą wojnę. Ale to też jakby inna bajka. W każdym razie przemawiał długo, wiele rzeczy wyjaśniał. To znaczy tak, powiem inaczej, nie wyjaśnił, albo inaczej. Powiedział, że to, że są wysokie ceny paliw w Stanach Zjednoczonych, no skądinąd w Europie też są wysokie, nawet bardzo wysokie, to jest bezpośrednio wina demokratów, Ukraińców, bo atakują rosyjskie rafinerie. I to są te główne ceny, powody, dla których ceny paliw poszły w górę, co może akurat trochę zaskakiwać, biorąc pod uwagę, że jakoś tak w tym wątku nie wspominał nic na temat Zatoki Perskiej czy Morza Czerwonego, gdzie, no powiedzmy, swoje paluszki już wkładał, jeżeli chodzi o zakłócenie cyklu dostaw, no i przy okazji podniesienie cen. Tego nie wspomniał, natomiast moi drodzy, powiedział coś innego, co może wielu zaskoczyć. Znaczy, nie mówię w tej chwili już o kwestiach tych granic, jeziora, właśnie, zaraz, to ma być jezioro amerykańskie? Chyba tak, już prawdę mówiąc się pogubiłem, bo to generalnie chodziło o jezioro Ontario, jeszcze jezioro Erie ma chyba zmienić nazwę, ale powiedział jeszcze coś innego. Uwaga, uwaga, moi drodzy.
zapowiedział, że jeżeli republikanie wygrają połówkowe wybory, bo przypominam, to nie chodzi o wybory prezydenckie, nie chodzi o wybory całościowe. Tamte wybory do parlamentu odbywają się połówkowo, bo najpierw wybierana, znaczy co połowa kadencji wybierana jest połowa kongresmenów i reprezentantów i senatorów. Oni akurat wymieniają się nie na zasadzie, że wszyscy naraz, tylko no, że do zachowania pewnej ciągłości, że tak powiem, funkcjonowania instytucji rządowych. Po prostu co pół kadencji odbywają się te wybory połówkowe. No i właśnie te wybory połówkowe mają się odbyć już lada moment w tym roku, bez mała. W związku z tym zaczęło być pilnie, no bo notowania generalnie prezydentowi zaczęły spadać. No i prezydent, uwaga, uwaga, powiedział ni mniej, ni więcej, tylko że jak republikanie wygrają, to uwaga, wszyscy obywatele Stanów Zjednoczonych dostaną po kilka tysięcy dolarów. Mocne, nie? No, ja co prawda zaczynam tutaj dostrzegać pewną prawidłowość historyczną, no bo jakby na to nie spojrzeć, mamy tutaj pewien związek przyczynowo-skutkowy. No w końcu te kwestie, że tak powiem, przepływu pieniędzy od budżetu państwa do obywateli w celu pokazania, że to się da tak czy inaczej zrobić, to mieliśmy przećwiczone, moi drodzy, i to całkiem dobrze. No a jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tak, no bo to było te 500+, później akurat były różne fundacje i darowizny, że tak powiem, oczywiście nie w ramach kampanii wyborczej dla różnych straży pożarnych, nie tylko, w których brali udział różni przedstawiciele władzy, zaczynając od, nie wiem, Macierewicza, jednego premiera, wicepremiera. No i właśnie tutaj dochodzimy do kwestii akurat z tym związanych, no bo no jeżeli poskutkowało to u nas, no bo było 500+, teraz 800+, jeszcze parę innych rzeczy, no to jak widać może to poskutkować również w Stanach, moi drodzy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że oczywiście prezydenta popierają głównie ci tacy trochę mniej zamożni Amerykanie, albo ci najbardziej zamożni Amerykanie, no to zagonić ich, że tak powiem, do wyborów, no to można w sposób bardzo prosty, oferując, że tak powiem, konkrety. No i tu właśnie konkret padł. No a skoro już do tego żeśmy doszli, no to dostrzegam tu pewien związek przyczynowo-skutkowy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w bliżej nieokreślonych okolicznościach pojawił się w Stanach Zjednoczonych nasz były wicepremier, pan minister Ziobro. No, w związku z tym, no, moi drodzy, pan wicepremier, pan minister, wybory w Polsce, wybory w Stanach, jednym słowem, kto wie, może to akurat czystej wody doradztwo polityczne się odbywa. A pomyśleć, że kiedyś mówili, że polityki to należy się uczyć w Stanach Zjednoczonych. Wychodzi na to, że Polak potrafi, moi drodzy, Polak potrafi.

No, moi drodzy, to tak, jak było już o prezydencie Trumpie, no to wracamy do Europy, no bo jakżeżby tutaj można było ewentualnie coś innego sobie zrobić. Nie, do Stanów jeszcze wrócimy, ale to tak mimochodem, natomiast na razie wracamy do Europy i do problemów w jakimś stopniu dynastycznych i wielkiej polityki. No bo nie wiem, czy macie świadomość, ale w momencie, kiedy po śmierci królowej Elżbiety tron obejmował Karol III, to rząd Węgier, Viktora Orbana jeszcze wówczas, podarował mu prezent w postaci dwójki białych koni. Nie byle jakich koni, moi drodzy, bo prawdę mówiąc, że takie występują, to oczywiście wiedziałem, ale nie wiedziałem, że to jest rasa koni, moi drodzy. I to są konie, które, w zasadzie rasa koni, która nazywa się Lipikan. To jest coś o stopień wyżej niż te polskie Araby hodowane akurat w tych naszych stadninach na wschodzie. Co akurat chodzi o to, że jest to odmiana, która, no powiedzmy, była utrzymywana jako paradne konie dla monarchów austro-węgierskich, czyli całego rodu Habsburgów. Można je było zobaczyć w Wiedniu, Budapeszcie, ale również w Madrycie, moi drodzy. O, właśnie, tu was zażyłem, nie? W każdym razie takie białe koniki, śnieżno-białe, pięknie się prezentujące. No i okazuje się, że jedna ze stadnin, które tę rasę koni hoduje, jest kilkadziesiąt kilometrów od Budapesztu, podejrzewam, że w puszcie gdzieś, czyli na tym stepie węgierskim. No i te konie zostały podarowane, znaczy była deklaracja, że przekażą, oczywiście jako dar koronacyjny. Była delegacja brytyjska, która przeselekcjonowała, wybrała te najbardziej arystokratyczne konie, jeżeli chodzi o wygląd i tak dalej. No i konie te trafiły do zasobów stajni króla Karola III. Co więcej, myślę, że biorąc pod uwagę, że król, no jakby na to nie spojrzeć, osobą koniami interesującą się jest, co więcej, no nie bez kozery w polo i nie tylko grywał, w związku z tym na pewno miał świadomość, że są to konie o bardzo, ale to bardzo arystokratycznym pochodzeniu, no bo tak jak powiedziałem, były wykorzystywane przez Habsburgów. No nomen omen, no to może dalekie skojarzenie, ale z Habsburgami akurat dynastia Windsorów jak najbardziej jest spokrewniona. Oczywiście przypominam, że nazwisko Windsor to akurat przyjęli tak w granicach I wojny światowej, żeby nie drażnić obywateli brytyjskich nieco niemiecko brzmiącą nazwą dynastii, no ale to już jest jakby zupełnie na marginesie, zupełnie inna bajeczka i coś, co akurat nie ma w tym przypadku nic na rzeczy. Generalnie chodziło o to, że te konie zostały przekazane, co więcej poszły. No, można jeszcze domniemywać jedną sprawę, że generalnie jest to, no, biorąc pod uwagę te królewskie karoce, no bo to były konie zaprzęgowe, powinny być prowadzone przez 4 koniki, no w związku z tym, jak się szarpnęli, to mogli dać 4, no dali 2, no ale dochodzimy do sedna sprawy. Ktoś w Ministerstwie Rolnictwa Węgier po zmianie rządów na wniosek stadniny wysłał wezwanie, aby konie zostały zwrócone na Węgry. No i tutaj się okazało, że w sensie formalnym to one nie zostały darowane, zostały udostępnione, czy wypożyczone, jak to woli, natomiast formalnie rzecz ujmując stanowią dalej własność stadniny węgierskiej. No i tam jakieś zamieszanie. No oczywiście od razu, jak tylko poszły te pisma wzywające króla do zwrotu wierzchowców, o nie, przepraszam, chciałem powiedzieć wierzchowców, chodziło oczywiście o konie pociągowe, no to sprawa nabrała rozgłosu. Okazuje się, że w tej chwili zarówno węgierskie MSZ, jak i Ministerstwo Rolnictwa, jak i premier odsuwają to dalej, że broń Boże, absolutnie nie chcieli wymuszać zwrotu koni, no bo w końcu jest to prezent, a jak ktoś kiedyś powiedział, kto daje i odbiera,
no to właśnie znacie ciąg dalszy. No oni nie chcą za takich uchodzić. No i tutaj się zaczyna, moi drodzy, no bo w końcu kuń jak kuń. Zgodnie z encyklopedią, polską encyklopedią, pierwszą encyklopedią z XVIII wieku, koń jak koń, jaki jest, każdy widzi. No to właśnie dla wyjaśnienia, ale jak się okazuje, Lipikany to akurat rasa, która warta jest, no, fortunę, wręcz każdy konik, tym bardziej, że jeszcze odseparowane. A skoro już mowa o kwestiach bardziej rodziny królewskiej, że tak to określę, to dorzucę ze swej strony jeszcze jedną kwestię, bo to w zeszłym tygodniu chciałem akurat coś tam rzucić od siebie, ale mi uciekło, bo mogliście w natłoku informacji wojny za granicą, dronów, które nas atakują, znaczy no jeszcze nie do końca zaatakowały, ale uwaga, uwaga, w zasięgu wzroku już nam po prostu drony zaczęły wybuchać, niektóre nawet już po naszej stronie, no i nawet jakieś żeśmy wyłowili ostatnio, no to w natłoku tego typu informacji oczywiście może się okazać, że wam mogły uciec informacje, że uwaga, uwaga, Harry i Meghan zrezygnowali z lukratywnego, luksusowego pobytu w Stanach Zjednoczonych, chociaż nie pozbyli się jeszcze oczywiście wszystkich swoich aktywów i rezydencji na terenie Stanów Zjednoczonych. Natomiast postanowili wrócić do Wielkiej Brytanii. Ponoć ma to związek przyczynowo-skutkowy taki, że Harry chciałby jednak być bliżej rodziny, a przede wszystkim dzieci powinny uczyć się w angielskiej szkole, która oczywiście uczy solidności i chłodnego wychowania. Jednym słowem, tak po brytyjsku troszeczkę. No ale jak się okazuje, król, no i królowa przy okazji, czyli król Karol, królowa Camilla, no troszeczkę stonowali to wszystko, no bo Harry i Meghan no jakiś czas temu zrzekli się wszystkich obowiązków tytularnych wynikających akurat z obowiązków rodziny królewskiej, no i tutaj król podkreślił no parokrotnie, że ta sytuacja się nie zmieniła, w związku z tym Harry oczywiście jest obywatelem, a w zasadzie poddanym jego królewskiej mości, ale reprezentacyjnych funkcji raczej pełnić na razie nie będzie. Oj, nagadałem się i o koniach i nie tylko, a pomyśleć jeszcze, że był kiedyś taki film, w którym Amerykanina ściągnięto na siłę, który ponoć był najbliżej schedy, a w zasadzie dziedziczenia brytyjskiego tronu. No i właśnie tam też był konik, na którym nie potrafił jechać, ale to jakby zupełnie inna bajka. A skoro tak, no to myślę, że właśnie, co ja mógłbym wam podpowiedzieć? No chyba pasażera, takiego nietypowego troszeczkę, nie?

Właśnie, polityka jeszcze, czy może kultura? Nie, moi drodzy, jeszcze podtrzymajmy politykę, no bo tu mówiłem o polityce tej światowej, mówiłem o prezydencie Trumpie. Prawdę mówiąc, jakoś przeoczyłem, że jego syn Donald Junior brał ślub i żeby było ciekawiej, okazuje się, że ślub prawdopodobnie Rosjanie finansowali, co akurat te bliskie kontakty mogłoby troszeczkę wyjaśniać. No ale o tym już nie będę plotkował, moi drodzy. Natomiast prawdę mówiąc, chciałbym wrócić na nasze poletko polityczne, no bo prawdę mówiąc, to w zasadzie chyba poza jedną, to wszystkie telewizje w serwisach informacyjnych zaprezentowały byłego ministra Macierewicza, aktualnie posła Prawa i Sprawiedliwości, który w trakcie comiesięcznej miesięcznicy 10 września w czwartek biegał po placu w Warszawie obok pomnika ofiar katastrofy lotniczej. No i uwaga, uwaga, miał ze sobą pistolet do paintballu, no i sobie z tego strzelał, moi drodzy. No, prawdę mówiąc, pasowałoby tu chyba puścić utwór pod tytułem Zadzwońcie po policję, zadzwońcie po policję, ale chyba tego nie zrobię, no bo to było zbyt jednoznaczne skomentowanie faktu. No ale fakt faktem, minister, który biegał po placu i strzelał, no powiedzmy w ten sposób, pan minister jako osoba publiczna, no to nieraz miał różne takie wyskoki, które osoby o mniejszym poziomie ustosunkowania skończyłyby się, aresztem czy więzieniem, może niekoniecznie, no ale być może jakimś tam formą leczenia czy coś takiego, to się zdarzało. W każdym razie na pewno było tam sporo tego. No i uwaga, uwaga, biegał, strzelał, no i tego. No i jak już wydawało mi się, że w zasadzie ten tematy, że tak powiem, z różnymi, że tak powiem, wyczynami posłów mam za sobą, no dzisiaj trafiło mi przed oczy informacja, że uwaga, uwaga, znaczy nie, może od początku zaczniemy. Nie wiem, czy macie świadomość, ale jest coś takiego jak Akademia Sprawiedliwości, która ma kształcić, że tak powiem, kadry dla służby prawnej w Polsce, czyli Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie akurat urzędował do niedawna bardzo, ale to bardzo młody, ale za to dobrze ustosunkowany rektor, ustawiony jeszcze przez poprzednią władzę skądinąd, ale w tej opowieści najmniej chyba to jest istotne, który za wszelką cenę starał się nie dać się usunąć. No i w momencie, kiedy został w końcu skutecznie mianowany na to stanowisko doktor habilitowany Sławomir Cudak, który został nominowany do pełnienia obowiązków rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, to okazuje się, że tam były perturbacje związane z tym, że pracownicy blokowali mu wejście do gabinetu, nie chcieli wydawać kluczy, no ale w momencie, kiedy w końcu udało mu się rozwiązać te wszystkie sprawy, przejął władzę, zaczął robić porządki, no i wydawało mi się, że to już jest po prostu za nami. Natomiast okazuje się, że nic bardziej mylnego, bo wskurs przyszła mu, przeciw mu, to właśnie ten sposób trzeba powiedzieć, czyli w kwestii, że tak powiem, poparcia dla byłego już rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, przyszła pani poseł Maria Kurowska, która już od, jak się okazuje, 9 września, czyli w zasadzie dzień czy dwa po tym, jak zostały, przejęte insygnia władzy i proces decyzyjny w obrębie tej uczelni, zaczęła dyżurować sobie, w obrębie
gabinetu, a w zasadzie rektoratu, i uniemożliwia po prostu rektorowi objęcie czy prowadzenie normalnych działań związanych z funkcjonowaniem uczelni, czyli po prostu blokuje gabinet. Jak się okazuje, sprawa ma większy wymiar, no bo pan rektor aktualny, w zasadzie pełniący obowiązki rektora, już się zwrócił do marszałka Sejmu z prośbą o podjęcie jakiejś formy działań, żeby umożliwić mu prowadzenie działalności, no bo on twierdzi, że takie interwencje, w zasadzie blokowanie gabinetu, zdecydowanie wykracza poza ramy interwencji poselskiej oraz może stanowić naruszenie zasad etyki poselskiej. No jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę, że lada moment może się okazać, że zacznie iskrzyć jeszcze pod Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie może się okazać, że za chwileczkę nikt nie będzie mógł otrzymać wypłaty w związku z tym, że aktualnie urzędujący prezes Trybunału Konstytucyjnego w trybie ustawowym nie złożył odpowiednich dokumentów o dotację na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. No to zaczyna być naprawdę ciekawie, że jest nowy sędzia sądu Trybunału Konstytucyjnego, który powinien niedługo objąć również swoją funkcję. No może się okazać, że zacznie się tam naprawdę dużo dziać. No i jeżeli dojdzie co do czego, no to może się okazać, że znowu będą posłowie siedzieli pod gabinetami, tym razem Trybunału Konstytucyjnego, blokując podjęcie jakichkolwiek działań. No, jednym słowem, moi drodzy, blokady blokadą, ale zaczyna być naprawdę tak troszeczkę orwellowsko, bym powiedział, a może nawet nie orwellowsko, może tak bardziej misiowsko? No niech będzie.

No dobra, dobra, moi drodzy. Jeszcze jedna taka sprawa czysto, w zasadzie nie, no dwie sprawy, które akurat no, zachodzą, że tak powiem, na siebie, no, ale to sportowe są. Prawdę mówiąc, w nocy z soboty na niedzielę rozgrywał się mecz, no niektórzy mówią, że dekady, ale nie tylko. W każdym razie był to finał US Open kobiet, no i uwaga, uwaga, Sabalenka przegrała, moi drodzy, spadła w rankingu, a podobno to, co pokazywała, to przeszło nawet ją, co prawda ona była znana z tego, że wykazywała, w zasadzie pokazywała, że tak powiem, tą złość, jak jej coś nie wychodziło, bo to nie jedna rakieta się rozpadła, nie jeden dostał. No a jej się akurat no, nie udało do końca, no bo jak walnęła rakietą w piłkę, to mało nie trafiła akurat jakiegoś operatora. Później jak rzuciła rakietą, to prawie że drugiego. Jednym słowem, no, był skandalik tym związany. No, swoją drogą to są tacy, którzy twierdzą, że w zasadzie bardzo dobrze się stało, no bo już nie pamiętam kto to, ale nadal, chyba nie nadal, moi drodzy, ale ładnych parę lat temu i nie był to McEnroe, jeżeli dobrze pamiętam. W każdym razie jeden z takich jurnych zawodników, jak akurat walnęli piłką i trafili akurat kogoś z boku, w złości oczywiście, nie w ramach meczu, został automatycznie zdyskwalifikowany i jej to akurat uciekło, ale nie zmienia to faktu, że poszło. No i jeszcze jedna sprawa, która troszeczkę z US Open się łączy. Iga Świątek no niestety weszła, że tak powiem, w dolną część pierwszej dziesiątki, co i tak oznacza, moi drodzy, że jest najlepszą polską zawodniczką w tenisie, przynajmniej jak na ten moment oczywiście. A druga strona medalu pocieszająca jest taka, że może nie najlepiej nam szło, jeżeli chodzi o te oczywiście finałowe mecze US Open, ale z drugiej strony mieliśmy tam naprawdę kilka ładnych meczów w wykonaniu Polek i Polaków zresztą. W związku z tym możemy się cieszyć, że pojawiła się cała gama, plejada utalentowanych zawodniczek i zawodników z Polski, którzy no, radzą sobie w tym zawodowym tenisie coraz lepiej. A wracając jakby do kwestii, że tak powiem, związanej bardziej ze sprawami no, przyziemnymi, naszymi, no to nie wiem, czy pamiętacie, ale prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz od jakiegoś czasu ma ograniczoną możliwość wystąpień publicznych i nie tylko, zresztą no, jak większość osadzonych, moi drodzy. W każdym razie sprawa się o tyle skomplikowała, że zgodnie z interpretacją przepisów Światowej Federacji Olimpijskiej, no tutaj musi zostać podjęta decyzja, no i została podjęta. Zebrał się, no chciałem powiedzieć Senat, ale generalnie prezydium Komitetu Olimpijskiego i zgodnie z regulaminem wyznaczyło osobę pełniącą obowiązki prezesa, którym został Marian Kmita. Podobno, że tak powiem, od początku typowany jako ten, który powinien objąć to stanowisko, no ale okazuje

pewna doza niejasności, bo podobno są straszne długi, które trzeba w tej chwili zagospodarować. Trzeba jakoś stworzyć formę wyjścia z tej patowej sytuacji, bo tam się jakieś leasingi pojawiły, których nikt poza prezesem nie wiedział. Pojawiły się jakieś inne działania finansowe, zatrudniało się masę osób, które, no powiedzmy, z olimpizmem nie mieli zbyt dużo wspólnego, za to mieli dobre kontakty z prezesem i tak dalej, i tak dalej. No dość powiedzieć, że pan prezes też sobie na wypłaty nie żałował, bo chyba w tym roku tylko miał 3 podwyżki, a może się mylę. W każdym razie na pewno były to naprawdę duże, duże pieniądze. No, nie zmienia to faktu, że mamy w tej chwili nowego pełniącego obowiązki prezesa Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, i jest tam nim Marian Kmita, który mam nadzieję, no, przynajmniej w najbliższym czasie postara się uczytelnić, że tak powiem, budżet działania Komitetu Olimpijskiego. No i przede wszystkim oczywiście wprowadzi, że tak powiem, pewnego rodzaju spokój, który, no, myślę, że wszelkich tego typu działaniom naprawczym jest jak najbardziej potrzebny.

No dobra, przechodzimy do kwestii kulturalnych, bo to trzeszać się by należało już troszeczkę. Natomiast podpowiem wam jedną rzecz. Na Kultywatorze w środę będzie na pewno trochę więcej o festiwalu w Wenecji, który w ten weekend dobiegł końca. Ja tylko rzucę wam hasłowo, że są trzy filmy, które główne nagrody oczywiście dostały. Jeden to coś, co dotyczy akurat powojennych realiów Danii, ale zahacza w tym momencie tematyką o niemiecką okupację Danii. Dodatkowo film o totalitarnym ZSRR, nagrywany chyba w Ukrainie zresztą, ale to już jest trudna sprawa. No i film o mordach na cywila w Gazie, zrealizowany nomen omen przez Izraelczyków, moi drodzy. I to jest właśnie ten motyw, o którym chciałem napomknąć, no bo wyobraźcie sobie, że film został wręcz owacjami, że tak powiem, potraktowany, bo prawdziwy, realny o tym, że jeżeli chodzi o zachowanie izraelskiej armii w strefie Gazy, czy w ogóle na terenach okupowanych, to jest to coś, co niejednokrotnie woła o pomstę do nieba. To jest chyba mało powiedziane, natomiast nie zmienia to faktu, że właśnie powstał film, który o, powiedzmy, w jakimś stopniu zachowaniu armii izraelskiej, tuszowaniu pewnych zachowań czy innych rzeczy opowiadam. No i tutaj dochodzimy do sedna sprawy, bo okazuje się, że władze Izraela zapowiedziały już, że w stosunku do autorów filmu, podkreślam, Izraelczyków, będą podjęte kroki, bo nie jest wykluczonym, że zostaną pozbawieni obywatelstwa izraelskiego. No cóż, to okazuje się, że obywatelstwo izraelskie ponoć jest dosyć łatwo dostać, ale jak się okazuje, może być również łatwe do stracenia. To tak a propos, nie a propos. No i następne kwestie, które się tak, na razie to filmowo rzucę. Nie tak dawno na ekranach kinowych pojawiły się Wicked, czyli Wiedźmy. Film jak najbardziej aktorski, bardzo fajny skądinąd, z dobrą obsadą. No i uwaga, prawdę mówiąc, jakoś uciekło mi uwadze, że był to film, który w jakimś stopniu oparty był na musicalu, broadwayowskim musicalu. No i tutaj uwaga, do kotów brakuje im jeszcze cała masa, do Hair też chyba trochę, ale jest to spektakl, który jest na deskach broadwayowskich od 23 lat, moi drodzy, aczkolwiek właśnie wychodzi na to, że może się okazać, że będzie w najbliższym czasie schodził z ekranów. No i w sumie to takie podsumowanie jeszcze troszeczkę chciałem zrobić, bo w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu, nie pamiętam, prawdę mówiąc, mówiłem wam o koncertach, Sanach na stadionach, gdzie Sanach po raz kolejny zgromadziło na stadionie PGE w Warszawie komplet 60 tysięcy widzów, i to nie pierwszy raz, w związku z tym to jest chyba ten fenomen, jeżeli chodzi o jej popularność i profesjonalizm, jeżeli chodzi o nagrywanie. Natomiast jednej rzeczy mi w tym wszystkim zabrakło, jak był jazz czy parę innych rzeczy, czy ewentualnie Siostry Grabowskie, to tam było akurat troszeczkę kostiumików, troszeczkę kwiatuszków, a tutaj jest utwór, który przemawia, i to bardzo mocno, generalnie Cichoszai. W zasadzie właśnie temu ta przedmowa miała tutaj służyć. Jednym słowem, Sanach i Cichosza, moi drodzy.

No tak, to jest chyba ten moment, w którym powinienem zacząć zapraszać i się żegnać. W związku z tym zaczniemy może od pierwszego punktu programu. Ja oczywiście zapraszam do słuchania nowinek. Jutro powtórka programu tuż po godzinie 9. Zapraszam serdecznie. Jeżeli nie wysłuchaliście całości, a was zaintrygowało, oczywiście polecam się do słuchania nowinek. Przypominam, że również jutro, ale 21. Worek, Buszu i Piotrek i Kuba, którzy no, myślę, że was zaskoczą jak co tydzień, bo mnie zaskakują na przykład zestawieniami muzycznymi, utworami, wykonawcami. No, prawdę mówiąc, to co prezentują, to jest coś niesamowitego. Worek Buszu tuż po 21. jutro, no i rano w środę o 9 z minutami również ewentualnie możecie tego wysłuchać. To jeżeli chodzi o te najbliższe plany programowe, no dobra, jak już tak mówiłem, to w czwartek o 21 inżynierskie historie też zapraszam serdecznie. Natomiast to były zaproszenia. Nie, jeszcze nie wszystkie zaproszenia, moi drodzy, no bo jakby co do czego, to zapraszam. Zapraszam oczywiście wszystkie osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w radiu, z radiem, w radiu nowinki. Jednym słowem, jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak realizuje się programy, jak je się montuje, jak się je prowadzi. Chociaż może to nie najlepszy przykład w tym przypadku. W każdym razie zapraszam oczywiście wszystkie osoby, które chciałyby spróbować swoich sił, do zgłoszenia się do nas na nowinki małpa pkedu.pl. Nowinki małpa pkedu.pl. Piszcie, postaram się jak najszybciej odpisać. To jeżeli chodzi o nasze plany, to dobra, zaproszenia chyba mamy za sobą. Ja w tym momencie oczywiście chciałbym podpowiedzieć, że dzisiejszy program powoli dobiega końca, a może i nie tak powoli. Zapraszam oczywiście do nowinek cały czas, a dzisiaj, moi drodzy, do usłyszenia. A na koniec postanowiłem sobie puścić utwór, który, no jakby to powiedzieć, ostatnio mi się strasznie podoba. Nie jest to ani odkrywcze, ani nowe, ale z drugiej strony nigdzie nie znalazłem Och Donald, no niech będzie Och Karol, moi drodzy. Pa, cześć.

siłę spełnić swoje sny. Test dziecięcych lat, tak zadziwić świat.

0: mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Słonkowej Krainki, pozdrowienia dla słuchaczy Radia Nowin.